Aba baba ndio na basuo eka. Amina na basuo. Ubiti asiasa mebo kwa minute. Odonyame dodo. Odonyame.